0: Радио Рация. Рация.
1: Пункт прыёму грамадзян польскага абдусміна ў Беластоку можа ператварыцца ў сталае прадстаўніцтва. Пра гэта ішла гаворка падчас сустрэчы на юрыдычным факультэце ўніверсітэта ў Беластоку. Сёння пункт працуе ў форме выязных дзяжурстваў супрацоўнікаў бюро паўнаважанага па правах чалавека. Паводле абдусміна Марціна Вёнцыка, такая форма падтрымкі карыстаецца вялікім попытам як сярод грамадзян Польшчы, так і сярод іншаземцаў, якія жывуць у краіне, у тым ліку грамадзян Беларусі.
2: Bardzo dużo ludzi przychodzi do zarówno biur pełnomocników terenowych, jak i do punktów przyjęć interesantów, których jest w tej chwili w całej Polsce 7, jak też do biura w Warszawie. Bardzo dużo ludzi przychodzi porozmawiać, bo ludzie potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale też informacji, też wsparcia w tym przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą. Jakby bardzo się cieszę, że doszło w grudniu 2024 roku do inauguracji naszej współpracy. Dostrzegam, że ta współpraca jest owocna i że dziesiątki, setki obywateli, którzy mieszkają tu w okolicach, korzystają ze wsparcia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I jeszcze raz bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za te słowa, które padły z ust pana marszałka i pana rektora. I obiecuję, że ja w tej chwili biurze rzecznika oprócz bieżącej sprawy zajmuje się porządkowaniem biurka. I obiecuję, że na tym biurku zostaną pewne rzeczy. I jedną z nich będzie ten list, który panowie mi przekazali, ten list intencyjny, który wręczę osobie, która mam nadzieję będzie od 24 lipca pełnić urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Падчас прэс-канферэнцыі польскі амбудсмен Марцін Вёнцык адзначыў, што далейшы лёс самой ініцыятывы, у тым ліку Беластоку, будзе залежаць ад рашэння новага кіраўніцтва. Паколькі менш 23 ліпеня гэтага года завяршаецца яго кадэнцыя ў якасці польскага паўнаважанага па правах чалавека.
2: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą uważam, że byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę. A zatem jestem zdania, że osoba odchodząca z urzędu powinna dokończyć pewne swoje starania i pewne sprawy, które są na wokandzie Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast stworzenie Biura Pełnomocnika Terenowego jest bardzo dużym wyzwaniem od strony budżetowej i od strony organizacyjnej, bo ono wymaga odnalezienia środków, czy to w aktualnym budżecie rzecznika, czy wystąpienia do parlamentu o nowelizację ustawy budżetowej, czy też o uruchomienie środków w innej formule. Ona wymaga również podjęcia czynności o charakterze organizacyjnym. To powinien, decyzję w tej mierze powinien podjąć już mój następca.
3: Podczas prezkonferencji u Białostoku stali się szmatkulturnego Podlasia. Żurnalistów osobliwie ciekawiło, jak polski ombudsman Marcin Wiącek прокаментуе некаторыя заявы, якія прагучалі ў сейме Польшчы 9 чэрвеня ад пасла Януша Кавальскага, якія тычыліся працы іншаземцаў дзяржаўнай адміністрацыі і закраналі правовае становішча украінцаў-беларусаў у Польшчы. Odkazuje ombudsman Marcin Wiącek.
2: Jeżeli taka czynność będzie i rzecznik otrzyma skargę na taką czynność, to wówczas tą sprawą się zajmie. Pan rektor w tych miłych słowach, które przedstawił na temat funkcjonowania biura rzecznika podczas mojej kadencji, powiedział, że bardzo się cieszę z tych słów, że pełniłem ten urząd w sposób niezależny od aktualnej polityki. I jednym z pryncypiów, jakie mi przyświecały przez ten czas i będą przyświecały do 23 lipca jest to, że ja nie wchodzę w dyskusje polityczne i nie komentuję różnego rodzaju wystąpień polityków. Kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich polega na tym, że rzecznik się odnosi do spraw, które znajdują swój wyraz w dokumentach władzy publicznej, w czynnościach władzy publicznej i jeśli tego typu wątpliwość pojawiłaby się w takiej formule, to bym się do niej odniósł.
1: А чарговы дзяжурны дзень пункта прыёму грамадзян адбудзецца сёння, 11 чэрвеня, з 10 до 15 гадзіны ў кабінеце нумар 119 на юрыдычным факультэце Універсітэта ў Беластоку.

0: Радио «Рация».
1: Раніца з рацыяй, вяртаемся на Падляшша. А Падляшша адкрывае новую старонку для бізнесу, і гэта можа закрануць кожнага, хто думае пра працу, экспарт і будучыню рэгіёна. У падляшскім ваяводстве на фоне цяжкога суседства з Беларусію абмеркавалі пашырэнне праграмы падтрымкі экспарту «Падляшскі цэнтр экспарцёра», кажа маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракорым.
2: Mówimy o naszym projekcie strategicznym Podlaskie Centrum Eksportera, które powstało właśnie z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To jest, szanowni Państwo, niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem tzw. priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid-caps, czyli do 500 pracowników oraz mid-caps do 3000 pracowników, co powoduje, że ten program Podlaskie Centrum Eksportera obejmie wszystkich przedsiębiorców działających w województwie podlaskim. W tym jeszcze miesiącu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłosi nabory na wyjazdy dla naszych podlaskich przedsiębiorców. Będzie można uzyskać do 120 tysięcy na wyjazd, maksymalnie 65% wartości całego wyjazdu, ale to pokazuje się Państwu, jak współdziałanie województwa, strony gospodarczej, Urzędu Marszałkowskiego pozwala zmieniać naszą rzeczywistość i cieszę się, że od tego momentu w wyniku tych działań nasi duzi przedsiębiorcy, czyli cała grupa przedsiębiorców z naszego województwa, najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportera.
3: Віце-прэзідэнт Падляшскага клуба бізнеса Яцек Раманоўскі падкрэсліў, што пашырэнне мажлівасцяў з'яўляецца добрым адказам на рэальныя выклікі, з якім сутыкаецца рэгіён, у тым ліку пра сітуацыю на мяжы з Беларусю. І распавёў пра бліжэйшыя экспартныя планы сваёй супольнасці.
4: Як найбардзі ёсцьмі з таго задаволані. Пазустало нам толькі то, жэбы те фірмы паінформаваць і захэнчіць до выяздаў. А те выязды, направды, запавядаем ще фані в тым року, бо прыгатовуем місію ўж ве вжэсню до Нігарі. I to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju. I Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy.
3: У сваю чаргу прадстаўнік бізнес-супольнасці рэгіёна Падляшша Войцех Дымбоўскі падкрэсліў, што пашырэнне праграмы з'яўляецца крытычна важным для мясцовых кампаній, якія за апошнія гады у выніку міграцыйнага крызісу з Беларусі працуюць у нестабільных умовах і вымушаны пераарыентаваць сваю экспартную дзейнасць.
5: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa. I takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie czy, tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
1: Праграма «Падляшскі цэнтр экспарцёра» цяпер будзе даступная не толькі для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, але таксама для буйных кампаній. Першы набор заявак стартуе 22 чэрвеня і працягнецца да 22 ліпеня.

Wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.